Grupa nurków, zorganizowana przez Fundację Healthy Seas, pracowała na głębokości około 40 metrów, gdy zaskoczył ich ten duży drapieżnik. Nurek Der Kremers zarejestrował wideo, na którym rekin wykazuje ciekawskie, ale spokojne zachowanie. Biolog morski z Centrum Morskiego Sycylii podkreślił, że takie obserwacje są niezwykle cenne dla badań nad tym krytycznie zagrożonym gatunkiem. Wideo z tego spotkania zostało opublikowane w poniedziałek 8 czerwca. Pomorscy policjanci zatrzymali 54-letniego mężczyznę, który w poniedziałek przed południem odwiedził biuro poselskie Magdaleny Sroki. Mężczyzna zostawił tajemniczy pakunek i przedstawił się jako rosyjski agent. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie, aby ustalić szczegóły incydentu. Działania funkcjonariuszy mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa w biurze poselskim. Policja w Gorlic prowadzi śledztwo w sprawie zawalenia się kamienicy, w wyniku którego zginęły 3 osoby, w tym 2 młode turystki z Rumunii. Podejrzani o spowodowanie tragedii to 27-letni obywatel Polski oraz 33-letni obywatel Afganistanu, którzy w dniu zdarzenia przeszukiwali ulice miasta w poszukiwaniu łupów. Ustalono, że obaj mężczyźni weszli do budynku, gdzie mogło dojść do uszkodzenia instalacji gazowej, co doprowadziło do wybuchu. Obaj podejrzani są w areszcie tymczasowym w związku z inną sprawą. Policja apeluje o pomoc świadków i wyznaczyła nagrodę w wysokości 5000 euro za informacje dotyczące zdarzenia. Rząd przyjął zaktualizowany krajowy plan w dziedzinie energii i klimatu, który ma na celu, aby do 2040 roku odnawialne źródła energii stanowiły niemal 60% całkowitych mocy zainstalowanych w systemie. Strategia przewiduje, że do 2030 roku moc zainstalowana w krajowym systemie elektroenergetycznym wzrośnie do ponad 90 GW, a udział OZE w produkcji energii wzrośnie do 51,6%. W planie kluczową rolę mają odegrać energia wiatrowa, fotowoltaika oraz gazy odnawialne. Wdrażanie krajowego planu ma również przyczynić się do spadku emisji gazów cieplarnianych o 43-53% do 2030 roku oraz o 61-75% do 2040 roku. Dokument trafi teraz do Brukseli, co jest wynikiem wcześniejszej skargi Komisji Europejskiej przeciwko Polsce. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych po tym, jak uzyskał azyl polityczny na Węgrzech. Poseł Konfederacji Bartłomiej Pejo stwierdził, że Ziobro powinien stanąć przed sądem w związku z postawionymi mu zarzutami, a jego ucieczka jest efektem stosowania aresztów tymczasowych. Poseł Lewicy Tomasz Trela podkreślił, że człowiek z czystym sumieniem nie ucieka przed wymiarem sprawiedliwości. Dodał również, że Ziobro, jako prezes fundacji, sam wypłacał sobie pożyczki, co jego zdaniem jest działaniem na granicy politycznej gangsterki. Obaj politycy wyrazili przekonanie, że Ziobro powinien wrócić do kraju. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 6 rano w województwie opolskim na 4 między węzłami Brzeg i Opole Zachód w kierunku Katowic kierowcy napotkają utrudnienia z powodu remontu mostu. Do jutra do 9 rano w województwie śląskim na 1 między węzłami Częstochowa Północ i Częstochowa Blachownia obowiązuje ograniczenie ruchu. Równolegle do jutra do 19 w Zabrzu na 4 montują tablice wielkogabarytowe. Do piątku do 17 w województwie łódzkim na DK83 w Mikołajewicach utrzymują zwężenie jezdni z ograniczeniem prędkości do 50 km na godzinę. Do soboty do 18 w województwie wielkopolskim na DK32 między Kargową a Karpickiem obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Do soboty do 18 w województwie lubelskim na DK82 między Głębokim a Wólką Sycowską remontują nawierzchnię i odwodnienie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.

Minęła trzecia. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Prokurator Generalny Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, Karim Khan, został zawieszony w pełnieniu swoich obowiązków w związku z oskarżeniami o molestowanie seksualne. Decyzja o zawieszeniu została podjęta w nocy z poniedziałku na wtorek. Oskarżenia wobec Khana były stawiane od kilku miesięcy. Szczegóły dotyczące dalszych kroków w tej sprawie nie zostały ujawnione. Śląscy funkcjonariusze zatrzymali obywatela Ukrainy, który w centrum Mysłowic wymachiwał szablą. Mężczyzna miał przy sobie również dwa inne ostrza. Policja wszczęła postępowanie w tej sprawie, które ma na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. Zatrzymany mężczyzna został przewieziony na komisariat. Ogólnokrajowe protesty w Albanii przeciwko luksusowemu kurortowi powiązanemu z Jaredem Kushnerem stają się coraz poważniejszym problemem dla rządu. Unia Europejska uważnie obserwuje sytuację, ostrzegając, że sposób, w jaki Albania poradzi sobie z kryzysem, może wpłynąć na jej aspiracje do członkostwa w Unii Europejskiej. Dalsze działania władz mogą mieć kluczowe znaczenie dla przyszłości kraju na arenie europejskiej. Prokuratura rejonowa w Tczewie wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa 42-letniej kobiety, której ciało zostało odnalezione w jednym z mieszkań na tczewskiej Starówce. W związku z tą sprawą zatrzymano jej 19-letniego syna. Sekcja zwłok kobiety, mająca na celu ustalenie przyczyny śmierci, odbędzie się we wtorek o godzinie 9 w Zakładzie Medycyny Sądowej w Gdańsku. Prokurator zaplanował również czynności procesowe z zatrzymanym, które zostaną przeprowadzone po uzyskaniu wstępnej opinii biegłego lekarza. Na razie nikomu nie przedstawiono zarzutów, a dalsze informacje mają być znane po wtorkowych czynnościach. Nowa Lewica ogłosiła, że kandydatką na prezydenta Krakowa w przedterminowych wyborach będzie Daria Gosek-Popiołek, posłanka reprezentująca miasto od dwóch kadencji. Gosek-Popiołek zapowiedziała, że jej priorytetami będą walka o czyste powietrze oraz poprawa dostępności i obniżenie cen biletów komunikacji miejskiej. W wyborach zmierzy się z radną partii Razem, Aleksandrą Owca oraz innymi kandydatami z różnych ugrupowań. Przedterminowe wybory będą wynikiem odwołania obecnego prezydenta w referendum, a ich data nie została jeszcze ustalona. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Czas na serwis w Radiu DHT. Były szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Jacek Czaputowicz ocenił, że zwołanie kapituły Orderu Orła Białego oraz eskalacja sporu z Ukrainą są nieprofesjonalnymi działaniami, które negatywnie wpływają na wizerunek Polski na arenie międzynarodowej. Czaputowicz podkreślił, że te decyzje przyczyniły się do utraty prestiżu kraju. Jego komentarze wskazują na potrzebę przemyślenia aktualnej polityki zagranicznej. Silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,2 nawiedziło zachodnie wybrzeże Kuby, a jego epicentrum znajdowało się na Morzu Karaibskim. W wyniku wstrząsów mieszkańcy stolicy oraz okolicznych prowincji w panice wybiegali na ulice, porzucając swoje domy. Na chwilę obecną źródło nie podaje informacji o ewentualnych szkodach lub ofiarach. W niedzielne popołudnie w oknie życia prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w Częstochowie pozostawiono noworodka, który dzięki natychmiastowej reakcji sióstr jest teraz bezpieczny, a jego stan jest stabilny. To już 9. dziecko uratowane w tym miejscu od 2008 roku. Zgromadzenie nie ujawnia szczegółów dotyczących dziecka, powołując się na ochronę prywatności. Siostry wyraziły wdzięczność i szacunek dla matki, która podjęła trudną decyzję, wybierając życie dla swojego dziecka. Polska opowiada się za wydłużeniem czasu oczekiwania na odszkodowanie za opóźnione loty do 4 godzin, co wynika z rozmów unijnych ministrów do spraw transportu. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak argumentuje, że zmiana jest konieczna dla stabilizacji finansowej linii lotniczych, w tym narodowego przewoźnika. W ramach nowych przepisów rządy państw członkowskich dążą także do zawężenia katalogu sytuacji, w których pasażerowie mogą ubiegać się o rekompensatę. Minister wyraził nadzieję na sfinalizowanie kompromisu przed 15 czerwca, przerzucając odpowiedzialność na Parlament Europejski. Kapituła Orderu Orła Białego zebrała się w poniedziałek, aby rozważyć odebranie odznaczenia przyznanego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że opinia kapituły została przekazana Karolowi Nawrockiemu, który uczestniczył w obradach. Decyzja w tej sprawie ma zostać podjęta w odpowiednim czasie. Odznaczenie zostało przyznane Zełenskiemu w kwietniu 2023 roku przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę. W kontekście tej sytuacji prezydent Nawrocki wyraził krytykę wobec decyzji Zełenskiego o nadaniu imienia bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych Ukrainy. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła piąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W wyniku nocnych ataków w obwodzie charkowskim zginęły 4 osoby, w tym 3 kobiety w wieku 22, 56 i 70 lat oraz 50-letni mężczyzna. Ataki miały miejsce w Czuchujewie oraz w samym Charkowie, jak poinformował na Telegramie szef obwodu charkowskiego Ołeksy Niechubów. Szczegóły dotyczące dalszych działań władz nie zostały podane. Prokuratura rejonowa w Wołominie złożyła wniosek o tymczasowe aresztowanie 37-letniego obywatela Turcji, podejrzanego o spowodowanie tragicznego wypadku na granicy Zielonki i Ząbek, w wyniku którego zginęło 2 młodych mężczyzn, a trzeci doznał poważnych obrażeń. Podejrzanemu grozi do 8 lat więzienia za naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Posiedzenie aresztowe odbędzie się we wtorek o godzinie 10. Prokuratura wskazuje, że mężczyzna nie dochował szczególnej ostrożności, co doprowadziło do wypadku. W zdarzeniu brały udział 2 pojazdy Honda oraz Audi, które wjeżdżało na skrzyżowanie na zielonym świetle. Amerykańskie siły zbrojne unieruchomiły kolejny tankowiec w rejonie Zatoki Perskiej i Zatoki Omańskiej, co stanowi już 7 atak na statek w tym obszarze w ostatnim czasie. Źródło nie podaje szczegółowych informacji na temat przyczyn działań ani tożsamości zaatakowanego statku. Działania te mogą mieć istotne konsekwencje dla sytuacji w regionie. Rząd Mauritiusu stanowczo zaprzecza doniesieniom brytyjskiego dziennika The Telegraph, według których Stany Zjednoczone miałyby rozważać wykupienie wysp Chagos, w tym bazy wojskowej Diego Garcia, bez udziału Wielkiej Brytanii. Władze w Port Louis podkreślają, że nie otrzymały żadnej oferty ze strony administracji Stanów Zjednoczonych, a zwierzchnictwo nad archipelagiem nie podlega negocjacjom. Obecnie zarówno Stany Zjednoczone, jak i Wielka Brytania nie komentują tych informacji. Sprawa wysp Chagos jest od lat przedmiotem międzynarodowych kontrowersji, a Mauritius nie zamierza rezygnować ze swoich praw do tego terytorium. Wszystkie apele prezydenta Stanów Zjednoczonych przechodzą bez echa. CEO wskazuje na rosnącą frustrację w międzynarodowej społeczności. Profesor Scott Erb, amerykański ekspert od polityki zagranicznej, zauważył, że polityka ustępstw wobec Donalda Trumpa nie przynosi oczekiwanych rezultatów. W efekcie Trump doświadcza porażek na wielu frontach, co wpływa na jego nerwowość. Dalsze działania prezydenta w tej sytuacji mogą być kluczowe dla jego przyszłej polityki zagranicznej. Do następnego serwisu teraz najlepsza muzyka 3 pokoleń.
0: Słuchacie radia DHT.

0: Minęła szósta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Rzeszów w dniu 9 czerwca 2026 roku będzie miał zmienną pogodę. Prognozy meteorologiczne wskazują na możliwość opadów deszczu, co może wpłynąć na plany spędzania czasu na świeżym powietrzu. Mieszkańcy powinni przygotować się na różne warunki atmosferyczne i dostosować swoje aktywności do prognozy. Wołodymyr Zełenski spotkał się z królem Karolem III w zamku Windsor, co było już ich szóstym spotkaniem. Prezydent Ukrainy podziękował królowi oraz narodowi brytyjskiemu za stałe wsparcie dla Ukrainy. Dzień wcześniej Zełenski rozmawiał w Londynie z przywódcami Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec o zakończeniu rosyjskiej inwazji, podkreślając pięć warunków niezbędnych do osiągnięcia trwałego pokoju, w tym całkowite zawieszenie broni oraz gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Wynagrodzenia Polaków w euro znacząco wzrosły, podwajając się w ciągu 5 lat i potrojając w ciągu dekady, według analizy opublikowanej przez ekonomistów banku PKO. Specjaliści zwracają uwagę, że ten wzrost to nie tylko powód do dumy, ale także sygnał ostrzegawczy dla polskiej gospodarki, wskazujący na problemy w konkurencyjności kosztowej. Premier Donald Tusk oraz minister finansów i gospodarki Andrzej Domański potwierdzili, że realny wzrost płac w Polsce w 2024 roku był najwyższy w XXI wieku. Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2026 roku wyniosło 9562,88 zł brutto, co odpowiada około 2250 euro. W Kielcach planowane jest pierwsze w województwie hospicjum dla dzieci, jednak budowę blokują protesty sąsiadów, którzy sprzeciwiają się inwestycji w pobliżu ich domów. Pomysłodawcy hospicjum posiadają już skompletowaną kadrę medyczną oraz wsparcie sponsorów, a 20 dzieci czeka na miejsce, gdzie mogłyby otrzymać całodobową opiekę. Sprawa trafiła do samorządowego kolegium odwoławczego, a inicjatorzy złożyli nowy wniosek o warunki zabudowy. W międzyczasie w istniejącym hospicjum dla dorosłych w Kielcach wydzielono 4 łóżka dla dzieci, co jednak nie wystarcza, aby zaspokoić rosnące potrzeby. Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow skrytykował list prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do Władimira Putina, stwierdzając, że jego rozpowszechnienie na całym świecie jest nieuprzejme. Ławrow wyraził swoje zdanie podczas wypowiedzi cytowanej przez agencję TASS. Nie podano dodatkowych informacji na temat dalszych kroków lub reakcji ze strony Rosji. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.
1: Na każdą pogodę piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu, to właśnie my, Radio DHT.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 4 w nocy do 6 rano na A1 między Turzem a Lisewem w województwie kujawsko-pomorskim kierowcy jadą pasem szybkim. Do 6 rano na A4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Katowic w województwie opolskim trwają remonty elementów mostowych. Do 9 rano na A1 między węzłem Częstochowa Północ a węzłem Częstochowa Blachownia w województwie śląskim występują utrudnienia na odcinku. Do 19 na A4 w Zabrzu montują tablice wielogabarytowe. Do piątku do 17 na DK83 w Mikołajewicach w województwie łódzkim utrzymują zwężenie jezdni i ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Do soboty do 18 na DK32 między Kargową a Karpickiem w województwie wielkopolskim obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Słuchaj dalej radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Tripel. Przeboje trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Polska może nie otrzymać pełnego zwrotu z Brukseli za broń przekazaną Ukrainie, pomimo że Węgry odblokowały 6,6 miliarda euro z Europejskiego Funduszu na Rzecz Pokoju. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski wielokrotnie apelował o rekompensatę w wysokości 2 miliardów złotych. Jednak unijny dyplomata wskazuje, że roszczenia są liczone z wirtualnej sumy 40 miliardów euro, a nie z fizycznie dostępnych środków. Na przyszłym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej zapadną decyzje dotyczące finansowania brakujących 13,5 miliarda euro, które są potrzebne do zaspokojenia roszczeń państw, które pomogły Ukrainie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed gwałtownymi burzami oraz upałami, które obejmą aż 13 województw. W prognozowanych burzach możliwe są intensywne opady deszczu do 25 mm, porywy wiatru do 75 km na godzinę oraz lokalne opady gradu. Najwyższy stopień zagrożenia dotyczy województwa małopolskiego oraz części województwa śląskiego, gdzie prognozowane są opady deszczu od 20 do 45 mm. Dodatkowo, w centralnej i południowo-wschodniej Polsce utrzymują się alerty przed upałami z temperaturami sięgającymi 30 stopni Celsjusza. Władze apelują o zachowanie ostrożności i unikanie otwartych przestrzeni podczas burz. Donald Trump został wygwizdany podczas trzeciego meczu finałowego NBA w Nowym Jorku, co miało miejsce w Madison Square Garden. Jego obecność na meczu wymusiła wprowadzenie dodatkowych środków bezpieczeństwa na Manhattanie. W drodze do hali Trump mijał nieprzychylne transparenty, a gwizdy były szczególnie głośne, gdy jego twarz pojawiła się na telebimie podczas hymnu Stanów Zjednoczonych. W meczu, w którym zmierzyły się drużyny New York Knicks i San Antonio Spurs, gospodarze przegrali 111 do 115. W finałowej rywalizacji Knicks prowadzą 2-1. Rzymska prokuratura wszczęła śledztwo wobec izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira w związku z podejrzeniami o stosowanie tortur i bezprawne pozbawienie wolności aktywistów flotylli dla Gazy. Włoscy uczestnicy flotylli, zatrzymani przez izraelską marynarkę wojenną, złożyli zawiadomienia o brutalnych traktowaniach, w tym pobiciu i molestowaniu. Dokumentacja medyczna potwierdza ich relacje o ciężkich nadużyciach. Irlandia oraz Polska nałożyły zakazy wjazdu na terytorium swoich krajów dla Ben-Gwira, a Francja, Włochy i Hiszpania wzywają do rozszerzenia tego zakazu na całą Unię Europejską. Kim Jong-un i Xi Jinping zakończyli spotkanie w Pjongjanie, podczas którego uzgodnili poszerzenie współpracy strategicznej między Chinami a Koreą Północną. Obaj przywódcy podkreślili, że otworzyli nowy rozdział w relacjach swoich krajów. Media z Korei Południowej zwróciły uwagę na rozbieżności w oficjalnych komunikatach wydanych przez oba państwa, co może wskazywać na różne podejścia do współpracy. Dalsze kroki w tej kwestii pozostają niejasne. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.
0: Radio DHT. Przeboje trzech pokoleń.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 9 rano w województwie śląskim na A1 między węzłami Częstochowa Północ a Częstochowa Blachownia kierowcy napotykają utrudnienia na odcinku. Od 8 rano do 14 na A4 w województwie podkarpackim między węzłami Łańcut a Jarosław Zachód trwają prace przy odnowie oznakowania poziomego z lokalnym wyłączeniem pasa szybkiego po prawej stronie w kierunku Korczowej. Również w województwie podkarpackim do 15 na DK84 między Ustianową a Brzegami Dolnymi koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnię z ruchem wahadłowym. Do 19 na DK91 w województwie śląskim na odcinku od granicy województwa do Rędzin utrzymują się utrudnienia na odcinku. Równolegle do 19 na A4 w województwie opolskim między węzłami Brzeg a Opole Zachód w kierunku Katowic występują utrudnienia spowodowane remontem elementów obiektu mostowego. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoser.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Czas na serwis w Radiu DHT. Podejrzany o zabójstwo polskiego żołnierza Mateusza Sytkę ukrywa się na Białorusi. Mężczyzna, który w maju 2 lata temu śmiertelnie ranił żołnierza, jest obywatelem jednego z krajów północnej Afryki. W sprawie prowadzone było śledztwo, w które zaangażowane były różne służby, a jego wynikami objęto całkowitą tajemnicą. W grudniu ubiegłego roku do białoruskich władz wysłano wniosek o aresztowanie podejrzanego, jednak do tej pory nie otrzymano odpowiedzi. W związku z brakiem reakcji śledztwo zostało zawieszone w maju. Płaca minimalna w Polsce wzrosła w ciągu ostatnich 10 lat o 3056 zł, osiągając wysokość 4806 zł w 2025 roku. W najbliższy wtorek rząd przedstawi propozycję minimalnego wynagrodzenia na 2027 rok, proponując jego wysokość na poziomie 4096 zł oraz stawkę godzinową w wysokości 32,60 zł. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do Rady Ministrów, która ma zaplanowane posiedzenie. Warto dodać, że obecnie minimalne wynagrodzenie dotyczy około 3 milionów osób w Polsce. Amerykański śmigłowiec bojowy Apache rozbił się w poniedziałek w pobliżu cieśniny Ormas, a dwuosobowa załoga została uratowana. To pierwszy przypadek utraty śmigłowca Apache przez Stany Zjednoczone w trakcie wojny z Iranem, która trwa od lutego. Źródła anonimowe wskazują, że przyczyny katastrofy są niejasne, a zdarzenie jest przedmiotem śledztwa. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapewnił, że piloci czują się dobrze. Podczas rozmowy z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu, prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ostrzegł, że wkrótce możesz zostać sam, namawiając do zaprzestania izraelskich ataków na Iran. Napięta rozmowa miała miejsce po wymianie rakietowej między krajami, a Trump podkreślił konieczność ograniczenia działań wojskowych, aby uniknąć dalszej eskalacji. Netanyahu zgodził się ustąpić w przypadku, gdy Iran również nie przeprowadzi więcej ataków. Po spotkaniu premier Izraela ogłosił, że nakazał odwołanie zaplanowanych ataków. Wizz Air ogłosił, że od przyszłego roku pasażerowie nie będą musieli przełączać telefonów na tryb samolotowy, a w 2027 roku wszystkie maszyny linii będą wyposażone w dostęp do internetu dzięki technologii Starlink. To pionierski krok w segmencie europejskich tanich linii, który ma na celu zapewnienie wysokiej jakości łączności na pokładzie. Pasażerowie będą mogli korzystać z internetu przez cały czas lotu, co umożliwi im korzystanie z mediów społecznościowych, serwisów streamingowych oraz odpowiadanie na maile. Linia zapewnia, że dostęp do internetu będzie szybki i niezawodny. Z Newsroomu to wszystko, teraz gramy.
0: It's Radio DHT.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 9 rano do 11 na drodze A6 w województwie zachodniopomorskim na odcinku od węzła Szczecin Zachód do Radziszewa koło Świnoujścia zajęty jest pas awaryjny. Do 12 równolegle prowadzone są tam prace na pasie awaryjnym. Od 8 rano do 14 na autostradzie A4 w województwie podkarpackim na odcinku od węzła Łańcut do węzła Jarosław Zachód trwają prace przy odnowie oznakowania poziomego z lokalnym wyłączeniem pasa szybkiego po prawej stronie w kierunku Korczowej. Do 15 na drodze DK84 między Ustianową a Brzegami Dolnymi koszą pobocza i wprowadzono ruch wahadłowy z powodu zwężenia jezdni. Od 9 rano do 17 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim w Brzezimierzu koło brzegu trwają prace przy naprawie barier energochłonnych i zajęty jest pas lewy. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 9. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Zbigniew Kapiński i prezes Sądu Najwyższego zwrócił uwagę, że politycy mają interes w tym, aby wymiar sprawiedliwości był rozchwiany, co ułatwia im unikanie odpowiedzialności za przestępstwa. Podkreślił, że mimo wcześniejszych obaw, obecne problemy są jeszcze poważniejsze. Kapiński dodał, że wierzy w możliwość opamiętania w kontekście ingerencji politycznych w sądownictwo. W rozmowie poruszył także kwestię wakatów w Sądzie Najwyższym, wskazując na brak obsady w 3 z 5 izb oraz na problemy z obsadzeniem stanowiska szefa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. W najbliższym czasie ma zapaść decyzja dotycząca zwołania pierwszego posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w nowym składzie. Najsilniejsze od 50 lat trzęsienie ziemi o sile 7,8 nawiedziło w poniedziałek wyspę Mindanao na Filipinach, powodując wzrost liczby ofiar śmiertelnych do 37. Kataklizm wymusił ewakuację 20 tysięcy osób, a uszkodzenia dotknęły około 2 tysięcy domów oraz ponad 117 budynków rządowych. Wiele szkół pozostało zamkniętych z powodu zagrożenia, a międzynarodowe lotnisko w General Santos wstrzymało ruch cywilny, odwołując 63 loty. Prezydent Filipin, Ferdinand Marcos Jr., wysłał na miejsce urzędników, którzy mają nadzorować akcję poszukiwawczo-ratowniczą oraz dystrybucję pomocy. Gotowość udzielenia wsparcia zadeklarowały Stany Zjednoczone, Japonia oraz Francja. Wiceprzewodniczący Nowej Lewicy Tomasz Trela przewiduje, że po ustąpieniu Jarosława Kaczyńskiego z przewodnictwa Prawa i Sprawiedliwości w partii dojdzie do wewnętrznych konfliktów. Podczas programu Graffiti stwierdził, że rywalizujące frakcje, w tym Mateusza Morawieckiego i Przemysława Czarnka, czekają na ten moment, by skoczyć sobie do gardeł. Trela ocenił, że nie będzie już Zjednoczonego Frontu w PiS i przewiduje, że w krótkim czasie wewnętrzne napięcia znów się zaostrzą. W kontekście kontrowersji związanych z decyzją prezydenta Ukrainy, Trela podkreślił, że to w rękach prezydenta Karola Nawrockiego leży decyzja o ewentualnym odebraniu orderu Zełenskiemu. Irina Weiner, przez niemal ćwierć wieku uznawana za carycę rosyjskiej gimnastyki artystycznej, została bezlitośnie odrzucona przez swoją byłą uczennicę, Alinę Kabajewą. Konflikt między nimi wywołuje napięcia na Kremlu, które sięgają poza sferę sportu. Działania Kabajewej, matki dzieci Władimira Putina, mogą mieć istotne konsekwencje w rosyjskim środowisku sportowym i politycznym. W obliczu tych wydarzeń, sytuacja w Rosji staje się coraz bardziej napięta. Donald Trump ogłosił, że istnieją duże szanse na podpisanie umowy między Waszyngtonem a Teheranem w ciągu 2 lub 3 dni, co mogłoby zakończyć trwający konflikt na Bliskim Wschodzie. Prezydent Stanów Zjednoczonych stwierdził, że obie strony są bardzo blisko osiągnięcia potężnego porozumienia. Media zwracają uwagę, że jest to już 37. tego typu deklaracja Trumpa. Dalsze szczegóły dotyczące treści umowy oraz jej potencjalnych skutków nie zostały ujawnione. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Polska może nie otrzymać pełnego zwrotu z Brukseli za przekazaną Ukrainie broń, mimo że Węgry odblokowały 6 600 milionów euro z Europejskiego Funduszu na Rzecz Pokoju. Polska ubiegała się o 2 miliardy złotych, jednak unijny dyplomata wskazał, że roszczenia są liczone nie z dostępnej sumy, lecz z całkowitej wartości wydanej na broń przez państwa członkowskie, wynoszącej 40 miliardów euro. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kolles zaproponowała podział odblokowanych funduszy na 3 kluczowe obszary, co oznacza, że żadne państwo nie otrzyma 100% oczekiwanych pieniędzy. W przyszłym tygodniu odbędzie się kolejna dyskusja ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej w tej sprawie, a decyzje muszą być podjęte jednomyślnie. W tym tygodniu do Sejmu trafi projekt ustawy regulującej system BLIK, mający na celu wyeliminowanie przypadków przelewów wysyłanych na nieaktywne numery telefonów. Nowe przepisy zobowiążą operatorów do informowania systemu BLIK o numerach, które powinny zostać automatycznie wyrejestrowane. Wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka podkreślił, że inicjatywa ma na celu uszczelnienie systemu płatności i uniknięcie sytuacji, w której numery są powiązane z nowymi właścicielami. Projekt, poparty przez ponad 60 osób, ma być skierowany do Sejmu podczas najbliższego posiedzenia. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczyna likwidację bramek poboru opłat na autostradzie A4 na odcinku Wrocław-Gliwice, co oznacza koniec opłat dla kierowców samochodów osobowych i motocykli. Proces rozbiórki obejmie kluczowe punkty poboru opłat i ma na celu przebudowę układu drogowego. Odcinek Katowice-Kraków stanie się bezpłatny w marcu 2027 roku po wygaśnięciu koncesji. Mimo zniesienia opłat, pojazdy powyżej 3,5 tony oraz autobusy nadal będą korzystać z systemu e-toll. W przetargu na rozbiórkę złożono 5 ofert, a umowa z wykonawcą ma zostać podpisana w czwartym kwartale 2026 roku. W 2025 roku globalne wydatki na broń jądrową osiągnęły rekordowy poziom – 119 miliardów dolarów. Co oznacza wzrost o 19% w porównaniu z rokiem poprzednim. Najwięcej na zbrojenia nuklearne przeznaczyły Stany Zjednoczone, które wydały 69 miliardów dolarów, co stanowi ponad połowę globalnych nakładów. Eksperci ostrzegają przed nową fazą wyścigu zbrojeń oraz zwiększonym ryzykiem eskalacji konfliktów. Wzrost wydatków dotyczy także Chin, Wielkiej Brytanii i Rosji, co może wpłynąć na międzynarodowe napięcia. Koncern Stellantis ogłosił akcję serwisową dla ponad 1 300 000 samochodów marki Jeep z powodu ryzyka pożaru związanej z wadą instalacji elektrycznej. Właściciele modeli Jeep Wrangler i Jeep Gladiator z lat modelowych 2021-2025 zostali poinformowani, aby do czasu usunięcia usterki nie parkowali swoich pojazdów w pobliżu budynków ani innych samochodów. Producent zapowiedział, że przeprowadzi kontrolę oraz w razie potrzeby naprawi lub wymieni wadliwe elementy. Stellantis pracuje nad przyspieszeniem wdrożenia rozwiązania i planuje udostępnić pełną procedurę naprawczą najpóźniej w lipcu. Jak dotąd zgłoszono jeden potencjalny przypadek obrażeń związany z opisaną usterką, ale producent nie odnotował żadnych wypadków ani ofiar śmiertelnych. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.
0: You are listening to hits of three generations on

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Do Komisji Regulaminowej Sejmu trafił wniosek europejskiej prokurator generalnej Laury Kövesi o uchylenie immunitetu posłowi Koalicji Obywatelskiej Wojciechowi Królowi. Wniosek dotyczy podejrzenia płatnej protekcji przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przekazał, że wniosek został uzupełniony i skierowany do rozpatrzenia. W międzyczasie Czarzasty zapowiedział spotkanie z europejską prokurator generalną na temat tej sprawy. W sobotę w południe w sklepie spożywczym przy ulicy Szymanowskiego w Częstochowie doszło do napadu, w trakcie którego zamaskowany sprawca przyłożył nóż do gardła przypadkowemu klientowi i zażądał pieniędzy od ekspedientki. Po nieudanej próbie rabunku, w wyniku której ekspedientka poinformowała napastnika, że nie ma takiej kwoty, sprawca zabrał 4 butelki alkoholu i opuścił sklep. Policja szybko zidentyfikowała i zatrzymała 29-letniego częstochowianina, który usłyszał zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz wzięcia zakładnika. Prokurator wystąpił z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa Częstochowa Północ. Województwo warmińsko-mazurskie będzie miało zwiększoną obecność żołnierzy oraz pojazdów wojskowych w związku z ćwiczeniem Ognista Burza 26, które odbędzie się w dniach 13 do 19 czerwca 2026 roku. Wojsko zapewnia, że działania mają charakter wyłącznie ćwiczebny i są częścią planowego szkolenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Sierżant Sabina Mazurek apeluje do mieszkańców o zachowanie spokoju oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, w tym unikanie publikowania zdjęć i filmów związanych z ćwiczeniami. Dodatkowo, wojsko przypomina o konieczności ostrożności na drogach i stosowaniu się do poleceń służb. Centralne Biuro Antykorupcyjne, powołane 19 czerwca 2006 roku, od 20 lat prowadzi działania mające na celu zwalczanie korupcji. Obecna koalicja rządząca planuje likwidację CBA. CEO zostało zapisane w umowie koalicyjnej. W marcu Sejm uchwalił ustawę w tej sprawie, która przewiduje przeniesienie funkcjonariuszy CBA do innych służb, jednak prezydent Karol Nawrocki zdecydował się ją zawetować. W odpowiedzi na to koalicja rządząca pracuje nad modyfikacją ustawy, mającą na celu wykluczenie politycznego sterowania agencją. Wśród kontrowersji dotyczących CBA znalazły się zarzuty o upolitycznienie działań oraz nieprawidłowości w śledztwach. Włodzimierz Czarzasty podczas posiedzenia Sejmu skrytykował poszukiwania w rządzie osób pochodzenia ukraińskiego i żydowskiego, stwierdzając, że to jest skandal. Podkreślił, że takie działania są nieakceptowalne i potępił je jednoznacznie. Jego wypowiedź wywołała kontrowersje wśród innych parlamentarzystów. Czarzasty nie wskazał jednak konkretnych działań, które mogłyby wyniknąć z tej sytuacji. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Czas na serwis w Radiu DHT. W wyniku wypadku, który miał miejsce w poniedziałek w pobliżu wsi Sadarzewice niedaleko Gubina w województwie lubuskim, zginęły 3 osoby, których tożsamość wciąż nie została ustalona. Prokuratura rejonowa w Krośnie Odrzańskim prowadzi śledztwo, a wstępne ustalenia wskazują, że ofiarami mogą być 3 mężczyźni w wieku 42, 52 i 59 lat, pracujący w Niemczech. Ustalenie ich personaliów było możliwe dzięki sygnałowi alarmowemu z telefonu jednego z mężczyzn oraz identyfikacji pojazdu służbowego, którym podróżowali. Ostateczne potwierdzenie tożsamości będzie wymagało przeprowadzenia badań genetycznych. Wstępne przyczyny wypadku związane są z niedostosowaniem prędkości do warunków drogowych. Maja Chwalińska, 24-letnia tenisistka z Dąbrowy Górniczej, osiągnęła historyczny sukces, docierając do finału wielkoszlemowego French Open, co czyni ją pierwszą kwalifikantką w historii tego turnieju, która osiągnęła taki rezultat. Mimo przegranej w decydującym meczu z Rosjanką Mirą Andrzejewą, jej osiągnięcie jest uznawane za sensację sezonu. Chwalińska, która rozpoczęła turniej od eliminacji, awansowała w rankingu wygrana z miejsca 114 na 21. W związku z jej sukcesem istnieje duża szansa, że otrzyma dziką kartę na Wimbledon, gdzie nie jest jeszcze pewna gry w głównej drabince. W gminach Kłaj w województwie małopolskim oraz Konek w województwie kujawsko-pomorskim pojawiły się korowódki dębówki, które stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Toksyna zawarta we włoskach tych gąsienic wywołuje silne reakcje alergiczne oraz duszności, a także może być niebezpieczna dla psów i kotów. W przypadku kontaktu z gąsienicą zaleca się zdjęcie odzieży, usunięcie włosków taśmą klejącą oraz przemycie podrażnionych miejsc letnią wodą. Właściciele działek są zobowiązani do unieszkodliwienia gąsienic znajdujących się na ich posesjach. Prokuratura Regionalna w Gdańsku prowadzi śledztwo dotyczące korupcji w gdańskim zarządzie dróg, gdzie urzędnik został złapany na gorącym uczynku po przyjęciu łapówki w wysokości 5000 zł. Przekazanie pieniędzy miało miejsce na stacji paliw, a po transakcji obaj mężczyźni zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W trakcie przeszukania zabezpieczono Maserati warte 250 tysięcy złotych należące do urzędnika oraz gotówkę w wysokości 12 tysięcy złotych w jego mieszkaniu. Prokuratura wskazuje, że urzędnik miał przyjąć co najmniej 25 tysięcy złotych w zamian za umożliwienie bezprzetargowego zbycia działki gminnej. Urzędnik został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a przedsiębiorca odpowiadać będzie z wolnej stopy. Prezydium Sejmu podjęło decyzję o wystąpieniu do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberti Metsoli z wnioskiem o uhonorowanie byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Europejskim Orderem Zasługi. Kandydatury do tego odznaczenia mogą zgłaszać szefowie państw, rządów, parlamentów krajowych oraz instytucji Unii Europejskiej. Europejski Order Zasługi został ustanowiony przez Parlament Europejski dla osób szczególnie zasłużonych na rzecz integracji europejskiej oraz promowania europejskich wartości. Dotychczas odznaczenie to otrzymali m.in. Lech Wałęsa oraz Jerzy Buzek. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 13. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Piotr K., były funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa, trafi na miesięczną obserwację psychiatryczną w związku z podejrzeniem o zabójstwo swojej 4-letniej córki oraz usiłowanie zabójstwa 4 członków rodziny. Decyzję o obserwacji podjął Sąd Okręgowy w Słupsku, który zarządził badania psychiatryczne w zakładzie leczniczym na oddziale psychiatrii sądowej aresztu śledczego w Szczecinie. Prokuratura złożyła wniosek o obserwację, ponieważ biegli psychiatrzy nie byli w stanie jednoznacznie ocenić poczytalności mężczyzny. W wyniku badań toksykologicznych ustalono, że w chwili ataku nie był pod wpływem substancji odurzających. Piotr K. przyznał się do winy i pozostaje w areszcie. W Bielsku-Białej doszło do tragicznego wypadku szybowca, w którym zginęła 35-letnia pilotka kursantka, a 57-letni instruktor został ranny i trafił do szpitala. Wypadek miał miejsce w poniedziałek około godziny 19 podczas lotu egzaminacyjnego. Szybowiec wzniósł się na wysokość kilkudziesięciu metrów, jednak podczas próby awaryjnego lądowania maszyna uderzyła o płytę lotniska. Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej wszczęła śledztwo w tej sprawie, a szybowiec został zabezpieczony do dalszych badań. Dodatkowo zaplanowano sekcję zwłok pilotki. Burze z intensywnymi ulewami, lokalnym gradobiciem oraz silnymi wiatrami, osiągającymi prędkość do 80 km na godzinę, mają dotknąć niemal całą Polskę. Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia zostały wydane w wielu województwach, a alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa obowiązuje w 15 powiatach. Najsilniejsze burze przewidywane są na południu kraju, gdzie suma opadów może wynieść do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Dodatkowo w centralnej i południowo-wschodniej Polsce prognozowane są upały z temperaturami dochodzącymi do 30 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dotyczą również wysokich temperatur, co może prowadzić do trudnych warunków dla mieszkańców. W Jabłonce na Podkarpaciu doszło do niebezpiecznego incydentu, gdy wilk pojawił się na posesji, na której przebywało małe dziecko. Drapieżnik porwał psa, co mogło stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dziecka. Informacje na ten temat przekazało Radio Rzeszów. Władze powinny podjąć działania, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców w rejonie. Kanclerz Niemiec poinformował, że Berlin i Warszawa są zgodne co do swojego kursu po stronie Ukrainy. Informacje o rozmowie telefonicznej z liderem opozycji w Polsce przekazał Friedrich Merz. Szczegóły rozmowy nie zostały ujawnione. Dalsze kroki w tej kwestii będą zależały od współpracy obu krajów w kontekście sytuacji na Ukrainie. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.
0: Ty niekoniecznie na czasie. Radio DHT.

myślałem. Ty ocuciłaś mnie swoim uściskiem. Myślałem, że już nie żyję. Złapałem twe kłaki, poczułem, że śliskie.

napisać to jestem. Tutaj Krzyś Skiba, pełen szacunku, poradźcie, bo wpadnę w depresję. Jest taka sprawa, ona ma łupież, a ja jestem wnerwiony.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega mieszkańców 5 województw przed nadchodzącymi burzami, które mogą przynieść silne porywy wiatru, grad oraz intensywne opady deszczu. Najgroźniejsze zjawiska meteorologiczne przewidywane są na Śląsku i w Małopolsce, gdzie lokalnie może spaść do 45 mm deszczu. Porywy wiatru mogą osiągać prędkość do 75 km na godzinę, a średnica ewentualnych gradzin nie powinna przekraczać 2 cm. RCB zaleca mieszkańcom, aby usunęli z otoczenia przedmioty mogące zostać porwane przez wiatr oraz zabezpieczyli swoje domy przed burzą. 15 sierpnia we Wrocławiu odbędzie się towarzyskie spotkanie piłkarskie pomiędzy Manchesterem United a AC Milan. Oba kluby potwierdziły udział w meczu, który będzie częścią przygotowań do nowego sezonu. Spotkanie na Tarczyńskiej Arena nie ma jeszcze ustalonej godziny rozpoczęcia. Organizatorzy zapowiadają, że to nie jest zwykły mecz towarzyski, lecz konfrontacja dwóch piłkarskich gigantów, przyciągająca uwagę fanów i mediów na całym świecie. Bilety w przedsprzedaży są już dostępne, a otwarta sprzedaż rozpocznie się 13 czerwca. Kierownik pociągu kolei mazowieckich usłyszał zarzuty spowodowania wypadku kolejowego, w wyniku którego 17-letni Dominik stracił obie nogi. Do incydentu doszło w lutym w Woli Bierwieckiej, gdy chłopak pomógł wynieść wózek z niemowlęciem na peron, a następnie został przytrzaśnięty drzwiami pociągu. Prokuratura zarzuciła kierownikowi także narażenie na niebezpieczeństwo pasażerów, w tym matkę z dzieckiem. Dominik przez prawie miesiąc był w śpiączce farmakologicznej, a obecnie czeka go długa rehabilitacja. Kierownik pociągu źle się poczuł podczas przesłuchania i został przewieziony do szpitala na badania. 17-letni Łukasz G., podejrzany o podwójne zabójstwo w Kadłubie, był poczytalny w chwili popełnienia zbrodni. Prokuratura Okręgowa w Opolu przekazała, że biegli psychiatrzy oraz psycholog ustalili, iż nastolatek miał pełną zdolność do rozpoznania znaczenia swoich czynów. W wyniku brutalnego ataku, do którego doszło w nocy z 25 na 26 lutego, zginęli członkowie jego rodziny, 80-letnia kobieta oraz 38-letni mężczyzna. Łukasz G. przyznał się do zbrodni, używając siekiery i młotka, a zdarzenie nagrał i umieścił w internecie. Za zarzucane mu zbrodnie grozi mu kara nie krótsza niż 15 lat pozbawienia wolności. W środę 10 marca maksymalne ceny paliw w Polsce wzrosną w porównaniu do dnia poprzedniego. Litr benzyny 95 będzie kosztował nie więcej niż 5 zł 96 groszy. Benzyny 98 6 zł 61 groszy, a oleju napędowego 6 zł 46 groszy. To oznacza wzrost o 3, 4 i 1 grosz odpowiednio. Kolejne obwieszczenie ministra energii dotyczące maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w środę i określi ceny na czwartek. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 15. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Monika Piątkowska została ogłoszona kandydatką Koalicji Obywatelskiej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego na urząd prezydenta Krakowa. Decyzję ogłosili premier Donald Tusk oraz wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz po posiedzeniu Rady Ministrów. Piątkowska, która w 2024 roku została wybrana do Senatu, podkreśliła, że Kraków jest dla niej najważniejszym miastem i zamierza skupić się na potrzebach mieszkańców. Wybory na prezydenta Krakowa odbędą się w związku z odwołaniem poprzedniego włodarza w referendum. Stanisław Kracik pełni obecnie rolę komisarza miasta do czasu wyboru nowego prezydenta. W sobotnim wypadku w Zielonce, województwo mazowieckie, zginęły dwie osoby, a jedna walczy o życie. Kierowca Hondy, 37-letni obywatel Turcji, został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące i będzie odpowiadał za naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Prokuratura wskazuje, że mężczyzna nie zachował szczególnej ostrożności. CO doprowadziło do tragicznego zderzenia z Audi, które miało zielone światło. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa w Wołominie. Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie zakazu wjazdu do Unii Europejskiej dla wszystkich, którzy służyli w armii rosyjskiej od początku wojny w Ukrainie. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła to w ramach nowego, 21. pakietu sankcji wobec Rosji. Wśród nowych restrykcji znajdą się także obostrzenia na usługi finansowe, rynki kryptowalut oraz zakazy eksportowe i importowe, a po raz pierwszy także sankcje dotyczące rybołówstwa. Dodatkowo, na liście objętych sankcjami jednostek morskich znajdzie się kolejnych 30 statków. CO zwiększy ich liczbę do 662. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Antoni Macierewicz usłyszał zarzuty publicznego znieważenia kierownictwa Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz pomówienia tych funkcjonariuszy. Zarzuty dotyczą słów, które padły w Sejmie we wrześniu 2025 roku, kiedy Macierewicz nazwał szefa służby oraz jego zastępców agentami rosyjskimi. Były minister obrony nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Z komunikatu prokuratury wynika, że grozi mu kara do 3 lat więzienia. Rozpoczęły się wykopy w Hucie Pieniackiej, prowadzone przez Instytut Pamięci Narodowej w współpracy z ukraińskimi partnerami, w poszukiwaniu masowych mogił Polaków zamordowanych w lutym 1944 roku. Szacuje się, że zginęło tam około 850 osób, a prace koncentrują się na zidentyfikowanych miejscach na podstawie relacji świadków. Ekshumacje będą możliwe dopiero po zakończeniu poszukiwań, a prace potrwają do 19 czerwca. Na miejscu obecni są przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszenia Huta Pieniądzka. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.
0: Tu Radio DHT.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 w województwie dolnośląskim na autostradzie A4 w rejonie Brzezinia pod Brzegiem trwają prace przy naprawie barier energochłonnych z zajęciem lewego pasa. Do 18 na podkarpackim odcinku A4 między węzłem Jarosław Zachód a węzłem Przemyśl trwają prace przy odnowie oznakowania poziomego z wyłączeniem pasa szybkiego po prawej stronie. Również obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę między Dębicą Wschód a Sędziszowem MŁP. Do 19 w województwie opolskim na autostradzie A4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Katowic trwają remonty elementów obiektu mostowego. Do 20 na śląskim węźle A4 w Gliwicach Sośnica utrzymuje się zwężenie jezdni. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis. You're listening to the

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Czas na serwis w Radiu DHT. Obywatel Maroka jest podejrzanym o zabójstwo polskiego żołnierza, sierżanta Mateusza Sytkę, który zmarł po ranieniu nożem w okolicach Dubicz Cerkiewnych. Prokuratura Okręgowa w Warszawie potwierdziła, że mężczyzna przebywa na Białorusi. Władze polskie wystawiły za nim list gończy oraz europejski nakaz aresztowania, a także złożyły wniosek do Interpolu o ściganie go czerwoną notą, który został uwzględniony. Dodatkowo wysłano wniosek o zatrzymanie podejrzanego i przekazanie go Polsce, jednak Białoruś zignorowała te prośby. Śledczy wskazują, że dalsze działania w tej sprawie będą wymagały zaangażowania dyplomacji. W Książu Wielkim pod ulicą Nowomiejską odkryto fragmenty niezwykle rzadkiego niemieckiego ciągnika półgąsienicowego D-Max z czasów II wojny światowej. Odkrycie to jest pierwszym udokumentowanym przypadkiem wydobycia tego pojazdu w Polsce, gdzie zachowały się jedynie dwa kompletne egzemplarze. Zainspirowani rozmową pracowników firmy wodociągowej o przepalaniu czołgu, miłośnicy historii podjęli działania, które doprowadziły do precyzyjnych badań georadarem. Fragmenty pojazdu zostały przekazane do Muzeum Orła Białego w Skarżysku Kamiennej, co może umożliwić rekonstrukcję kompletnego egzemplarza. Cała operacja została przeprowadzona zgodnie z wymaganymi procedurami i pozwoleniami. Podkarpaccy celnicy udaremnili próbę przemytu papierosów na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Korczowej, wykrywając nielegalny towar w ambulansie wjeżdżającym do Polski. Kierująca pojazdem, 39-letnia obywatelka Ukrainy, twierdziła, że przewozi chorych pacjentów do Niemiec, jednak celnicy skierowali karetkę do szczegółowej rewizji. W specjalnie przygotowanych schowkach znaleziono 910 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. W związku z tym wszczęto postępowanie karne skarbowe, a na poczet grożącej jej kary grzywny zabezpieczono 23 tysiące złotych. To największy przypadek przemytu papierosów od ponad dekady. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega mieszkańców 5 województw przed burzami z gradem, silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. Najgroźniejsze burze przewidywane są na Śląsku i w Małopolsce, gdzie podczas burzy może spaść nawet do 45 mm deszczu. Porywy wiatru mogą osiągać prędkość 75 km na godzinę. Ekspert z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaleca usunięcie przedmiotów z parapetów i podwórek oraz zabezpieczenie zwierząt przebywających na zewnątrz. Donald Tusk zwrócił uwagę na brak wrażliwości historycznej ze strony Ukrainy po decyzji prezydenta Zełenskiego o nazwaniu jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA. Premier podkreślił, że relacje polsko-ukraińskie powinny opierać się na prawdzie historycznej i wzajemnym szacunku, a jego starania mają na celu skłonienie Ukrainy do rozwiązania tego problemu. Tusk zaznaczył, że deeskalacja napięć między Warszawą a Kijowem jest w interesie obu krajów, szczególnie w kontekście wsparcia Ukrainy w wojnie z Rosją. Dodał, że to Ukraina powinna podjąć działania w celu załagodzenia konfliktu. Przekazaliśmy to, co ważne teraz, trochę luzu przy muzyce.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie podkarpackim trwają prace przy odnawianiu oznakowania poziomego. Równolegle obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę na odcinku Dębica Wschód - Sędziszów MEUP. Do 19 na A4 w województwie opolskim występują utrudnienia spowodowane remontem mostu na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Katowic. Do 20 na węźle Gliwice-Sośnica w województwie śląskim utrzymuje się zwężenie jezdni. Do 21 na drodze DK53 w województwie warmińsko-mazurskim zamknięto jeden pas ruchu między Trenkuskiem a Tylkowem. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 17. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Donald Tusk podkreślił, że Kijów powinien wziąć odpowiedzialność za rozwiązanie kryzysu w relacjach polsko-ukraińskich, który powstał po nadaniu wojskowej jednostce imienia bohaterów UPA. Premier zaznaczył, że podjął działania na kilku szczeblach, które przyniosły pewne zrozumienie ze strony Ukrainy, że to ona powinna znaleźć dobre rozwiązanie. Tusk dodał, że w interesie Polski leży deeskalacja emocji i wsparcie Ukrainy, ponieważ ewentualna przegrana Kijowa w wojnie z Rosją stawiałaby Warszawę w trudnej sytuacji. W najbliższych dniach planowane jest spotkanie w formacie piątki, w którym wezmą udział Polska i Włochy. 12-letni chłopiec, który tonął w jeziorze Przywickim na Pomorzu, został uratowany i przetransportowany do szpitala w Gdańsku śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Akcja ratunkowa rozpoczęła się po tym, jak chłopiec zniknął z pola widzenia kolegów podczas kąpieli. Po wydobyciu go z wody prowadzono resuscytację, która przywróciła jego funkcje życiowe. Na miejscu zdarzenia działały 4 samochody pożarnicze z Państwowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego z Gdańska. Policja obecnie ustala dokładne okoliczności tego incydentu. Czerwiec i lipiec mogą przynieść istotne rozstrzygnięcia w sprawie zakończenia wojny z Rosją, jak stwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w Tallinie. Podkreślił, że ukraińskie uderzenia dronowe mają znaczący wpływ na rosyjską logistykę oraz przemysł naftowy i zbrojeniowy. Zełenski zaznaczył, że Ukraina spełniła warunki do otwarcia wszystkich klastrów negocjacyjnych w rozmowach o członkostwo w Unii Europejskiej, co wymaga decyzji na szczytach Unii Europejskiej, G7 i Sojusz Północnoatlantycki. Prezydent dodał, że Rosja traci miesięcznie ponad 30 tysięcy żołnierzy, co powinno skłonić ją do podjęcia działań dyplomatycznych. Monika Piątkowska została ogłoszona kandydatką Koalicji Obywatelskiej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego na urząd prezydenta Krakowa. Premier Donald Tusk oraz wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zaprezentowali jej kandydaturę po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego w referendum. Piątkowska, senator oraz doświadczona menedżerka, zadeklarowała chęć przyniesienia spokoju i merytoryki do zarządzania miastem. Rolę komisarza Krakowa do czasu wyborów pełni Stanisław Kracik. Bruksela ogłosiła wprowadzenie 21. pakietu sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji. Nowe rozwiązania mają na celu ograniczenie możliwości Kremla do czerpania korzyści z rosnących cen ropy, które są efektem wojny w Iranie. Detale dotyczące konkretnych działań nie zostały jednak ujawnione. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie podkarpackim trwają prace przy odnawianiu oznakowania poziomego. Równolegle obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę na odcinku Dębica Wschód - Sędziszów MEUP. Do 19 na A4 w województwie opolskim występują utrudnienia spowodowane remontem mostu na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Katowic. Do 20 na węźle Gliwice Sośnica w województwie śląskim utrzymuje się zwężenie jezdni. Do 21 na drodze DK53 w województwie warmińsko-mazurskim zamknięto jeden pas ruchu między Trenkuskiem a Tylkowem. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis. 24 hours a day, 7 days a week. You are listening to hits of three generations on

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2027 roku. Od 1 stycznia 2027 roku minimalne wynagrodzenie ma wynosić 4950 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 32 zł i 30 groszy brutto. Propozycja rządu trafi pod obrady Rady Dialogu Społecznego, gdzie przedstawiciele pracowników, pracodawców i rządu mają 30 dni na wypracowanie wspólnego stanowiska. Ostateczna wysokość minimalnego wynagrodzenia zostanie ogłoszona do 15 września. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości po kontrolach w trzech zakładach zbrojeniowych stwierdzili, że pożyczka SAFE nie przyniosła żadnych nowych zdolności w zakresie wyposażenia polskiego wojska. Kontrole miały miejsce w fabryce broni Łucznik w Radomiu, Hucie Stalowa Wola oraz wojskowych zakładach lotniczych w Bydgoszczy. Mariusz Błaszczak, szef klubu PiS, podkreślił, że w Radomiu doszło jedynie do refinansowania umowy, a w Stalowej Woli ograniczono zamówienia. Poseł Rafał Weber dodał, że zakład w Bydgoszczy nie otrzymał żadnych środków z programu SAFE, co zagraża jego płynności finansowej. W przyszłości planowane są dalsze zakupy sprzętu wojskowego w ramach tego programu. Rząd zaproponował, aby w przyszłym roku emerytury i renty wzrosły o co najmniej 3,48%. Oznacza to, że od 1 marca 2027 roku prognozowana najniższa emerytura wzrośnie o 68,85 zł, osiągając wartość 2047,34 zł. Szacowany koszt waloryzacji wyniesie około 16,7 miliarda złotych. Ostateczny wskaźnik waloryzacji zostanie ogłoszony po publikacji danych makroekonomicznych przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłosi wysokość wskaźnika w ciągu 3 dni roboczych po tym komunikacie. Rok 2025 przyniósł najwyższy od zakończenia II wojny światowej poziom konfliktów zbrojnych między państwami według raportu Uppsala Conflict Data Program. Zarejestrowano 8 takich konfliktów, co stanowi 4-krotny wzrost w porównaniu do roku 2023. W wyniku zorganizowanej przemocy życie straciło około 244 600 osób, co czyni ten rok jednym z najkrwawszych w historii. Eksperci wskazują na niepokojący wzrost ataków na cywilów, szczególnie w Sudanie oraz w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej, gdzie zginęło co najmniej 94 700 osób. Wzrost liczby konfliktów oraz eskalacja przemocy wymagają pilnych działań na rzecz ochrony ludności cywilnej. Na stacji PKP Łódź-Żabieniec doszło do brutalnego ataku, w którym 41-letni mężczyzna kopnął w łowę 55-letnią kobietę. Zdarzenie miało miejsce przed godziną 7, a agresor uderzył kobietę w odpowiedzi na przypadkowe potrącenie jego partnerki w tłumie pasażerów. Po ataku sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia, jednak został zatrzymany przez policję. Mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania uszczerbku na zdrowiu, a ze względu na wcześniejsze konflikty z prawem grozi mu surowsza kara. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem prokuratury rejonowej Łódź-Bałuty. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.
0: You are listening to the best internet radio station. This is DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Rada Ministrów zaproponowała wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej o 3% na rok 2027. Premier Donald Tusk poinformował, że podwyżki obejmą nauczycieli, urzędników, żołnierzy oraz innych pracowników budżetówki, a wypłaty nastąpią w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej. Rząd planuje również, aby minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło do 4950 zł, co stanowi wzrost o 144 zł. Propozycje zostaną przedstawione do negocjacji w Radzie Dialogu Społecznego oraz zaopiniowane przez organizacje związkowe. Szacowany koszt waloryzacji emerytur wyniesie około 16 miliardów złotych. We wtorek około godziny 21.45 dojdzie do największego zbliżenia dwóch najjaśniejszych planet, Jowisza i Wenus, co określane jest jako koniunkcja. Obie planety będą wyglądać, jakby znajdowały się tuż obok siebie, dzieląc dystans zaledwie 1 stopień i 36 minut. Mieszkańcy północno-zachodniej Polski będą mieli najlepszy widok na to spektakularne zjawisko, które potrwa do soboty, 13 czerwca. W astrologii koniunkcja ta zwiastuje najszczęśliwszy dzień w roku, szczególnie dla osób spod znaków byka, wagi i strzelca. Do obserwacji nie będzie potrzebny specjalistyczny sprzęt, a jasność Wenus i Jowisza sprawi, że będą one łatwo dostrzegalne na wieczornym niebie. Senatorka Monika Piątkowska wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa z ramienia Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Informacje ogłoszono po wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów. CEO potwierdza wcześniejsze doniesienia. Piątkowska zapowiedziała, że jako menadżer z doświadczeniem w krakowskim magistracie chce przynieść spokój i profesjonalne zarządzanie miastem. Premier Donald Tusk wskazał, że wybór kandydatki był zgodny z partnerami z Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz podkreślił, że Kraków stanie przed alternatywą między nią a Łukaszem Gibałą. Piątkowska zadeklarowała, że skupi się na mieszkańcach Krakowa i ich głosie. Coraz więcej osób ignoruje wypowiedzi Donalda Trumpa, co prowadzi do osłabienia jego autorytetu. Mimo jego polecenia Izrael przeprowadził atak na Iran, ignorując jego słowa. Kraje Unii Europejskiej rozwijają własną architekturę obronną, aby uniezależnić się od gwarancji bezpieczeństwa ze Stanów Zjednoczonych. Sąd Najwyższy uznał cła Trumpa za nielegalne, co ogranicza jego władzę. W kontekście obchodów 250-lecia Stanów Zjednoczonych, wielu artystów odwołało swój udział, a Trump planuje zorganizować galę sportów walki na swoje 80. urodziny. Rosyjska armia przeprowadziła trwający niemal tydzień ostrzał z dronów, atakując obiekty cywilne w różnych lokalizacjach Ukrainy. W wyniku tych działań odnotowano ofiary śmiertelne, a także ranni i zaginieni. Sytuacja w kraju jest dramatyczna, a ataki mają miejsce mimo braku jakiejkolwiek wojskowej obecności w zaatakowanych miejscach. Dalsze działania Rosji w tej kwestii pozostają niejasne. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.
0: This is Radio.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Czas na serwis w Radiu DHT. Somalijski sędzia Omar Artan, który miał sędziować na mundialu, został odmówiony wjazdu do Stanów Zjednoczonych z powodu obaw dotyczących bezpieczeństwa. Somalijski rząd oraz Federacja Piłkarska domagają się wyjaśnień, jednak FIFA podkreśla, że nie ma wpływu na politykę wizową Stanach Zjednoczonych. Amerykańska Służba Celna i Ochrony Granic poinformowała, że decyzje o wjeździe podejmowane są indywidualnie, a Artan nie może trenować ani sędziować podczas turnieju. Negocjacje w tej sprawie trwają, ale jak dotąd nie przyniosły rezultatów. Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2027 roku. Od 1 stycznia 2027 roku minimalne wynagrodzenie ma wynosić 4950 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 32 zł i 30 groszy brutto. Propozycja ta przewiduje wzrost minimalnego wynagrodzenia o 144 zł w porównaniu do 2026 roku oraz objęcie podwyżką 1 580 000 osób. Propozycja rządu zostanie poddana obradom Rady Dialogu Społecznego, gdzie przedstawiciele pracowników, pracodawców i rządu będą mieli 30 dni na wypracowanie wspólnego stanowiska. Ostateczna wysokość minimalnego wynagrodzenia zostanie ogłoszona do 15 września. Rząd proponuje, aby w 2027 roku wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej wyniósł 3%, co przewyższa prognozowaną inflację na poziomie 2,5%. Premier Donald Tusk przyznał, że obecna propozycja nie jest wystarczająca, zwłaszcza w kontekście wynagrodzeń nauczycieli. Zgodnie z komunikatem kancelarii premiera, podwyżki obejmą nauczycieli, urzędników, żołnierzy oraz innych pracowników cywilnych sfery budżetowej. Propozycja zostanie przedstawiona do negocjacji w Radzie Dialogu Społecznego oraz zaopiniowana przez ogólnokrajowe organizacje związków zawodowych. Wzrost wynagrodzeń nastąpi w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej z wyrównaniem od 1 stycznia 2027 roku. Andrzej Bargiel, skierpinista, planuje nową wyprawę na Nangę Parbat, dziewiąty co do wysokości ośmiotysięcznik, z zamiarem zjazdu północno-zachodnią ścianą Diamir. Ekspedycja wyruszy do Pakistanu w środę, a w jej skład wejdą doświadczeni himalaiści, w tym Janusz Gołąb i Dariusz Załuski. Bargiel, który zdobywa najwyższe szczyty bez użycia tlenu z butli, realizuje projekt Hik Sant Lioons. Nangę Parbat jest uważana za jeden z najbardziej wymagających i niebezpiecznych ośmiotysięczników. CO potwierdzają liczne tragiczne wydarzenia związane z jego zdobywaniem. Donald Tusk podczas konferencji prasowej podkreślił, że Ukraina powinna wziąć odpowiedzialność za kryzys w relacjach polsko-ukraińskich, który zaostrzył się po nadaniu wojskowej jednostce imienia bohaterów UPA. Premier zaznaczył, że podjął działania na kilku szczeblach, które przyniosły rezultat w postaci większego zrozumienia ze strony Ukrainy, że to ona powinna szukać rozwiązania. Tusk dodał, że w interesie Polski leży deeskalacja emocji oraz wsparcie Kijowa, ponieważ przegrana Ukrainy w wojnie z Rosją miałaby dramatyczne konsekwencje dla Warszawy. W najbliższych dniach planowane jest spotkanie w formacie piątki, w którym wezmą udział Polska i Włochy. Koniec serwisu, czas na Wasze ulubione kawałki.
0: Only the best music on DHT Radio.

0: The Big Rock. 70s, 80s, and 90s. Keeping the music alive.
1: Wiadomości Radia DHT. News.
2: W Polsce minęła 21. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości powstało nowe stowarzyszenie Po Pierwsze Polska, ogłoszone przez Jacka Sasina, posła PiS i byłego wicepremiera. Jego misją jest wspieranie Przemysława Czarnka, kandydata partii na przyszłego premiera, oraz wzmacnianie jedności ugrupowania. Stowarzyszenie zyskało już ponad 100 deklaracji członkowskich i nie będzie tworzyć własnych struktur terenowych, funkcjonując wyłącznie w ramach PiS. Jacek Sasin został prezesem, a jego zastępcami są Elżbieta Witek, Tobiasz Bocheński oraz Patryk Jaki. Obecnie trwają prace nad formalną rejestracją stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Do roku 2039 liczba żołnierzy zawodowych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej ma wzrosnąć do 300 tysięcy, a w połączeniu z rezerwistami osiągnąć 500 000. Wiceminister Obrony Narodowej Stanisław Wziątek przedstawił te założenia podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Plan rozwoju armii obejmuje także powstanie nowych jednostek oraz wzmocnienie wschodniej flanki kraju. Wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał program rozwoju armii na lata 2025-2039, a Wziątek wyraził przekonanie, że cel ten może zostać osiągnięty wcześniej. Leon XIV przybył we wtorek do Barcelony, będącej drugim przystankiem jego papieskiej podróży po Hiszpanii. Podczas wizyty w Madrycie papież wywołał oburzenie kibiców FC Barcelony, stwierdzając, że jest za wszystkimi drużynami, ale Robert Prevost jest za Realem Madryt. W odpowiedzi część fanów oskarżyła papieża o hipokryzję, podkreślając, że jego słowa wszystko zepsuły. Papież w Barcelonie nawoływał do budowania harmonii w społeczeństwie, które zmaga się z konfliktami. Jego podróż po Hiszpanii zakończy się w piątek po wizytach na Wyspach Kanaryjskich. Szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak stwierdził, że jeśli władze w Warszawie będą szanowały Polskę i Polaków, to będą także szanowane przez Kijów. Podkreślił, że obecny rząd nie prowadzi suwerennej polityki zagranicznej, co wpływa na napięcia w relacjach polsko-ukraińskich. Błaszczak skrytykował również unijny program pożyczkowy SAFE, wskazując na brak nowych zdolności dla polskiego wojska, a także na to, że Polska obecnie zaciąga kredyty na zakupy hełmów. W kontekście kryzysu dyplomatycznego oskarżył Donalda Tuska o obarczanie winą prezydenta za niepowodzenia w polskiej dyplomacji. Rada Ministrów przyjęła propozycję podwyżki wynagrodzeń w sferze budżetowej o 3%, co ma obowiązywać od stycznia 2027 roku. Premier Donald Tusk poinformował, że wzrost wynagrodzeń obejmie nauczycieli, urzędników, żołnierzy oraz innych pracowników budżetówki. Rząd zaproponował również, aby minimalne wynagrodzenie wynosiło 4950 zł, co oznacza wzrost o 144 zł. Propozycje zostaną teraz przedłożone do negocjacji w Radzie Dialogu Społecznego oraz zaopiniowane przez organizacje związkowe. Szacowany koszt waloryzacji emerytur i rent wyniesie około 16 miliardów złotych. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia. Kolejne wiadomości za godzinę.
1: This is DHT Radio.

0: Classic Rock.
1: The Big Rock.
2: The Big Rock.
3: Wiadomości Radia DHT. News.
4: Minęła 22. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W Irlandii Północnej rozpoczęły się protesty po ataku nożownika, do którego doszło w poniedziałek wieczorem. Napastnikiem był Sudańczyk ze statusem uchodźcy, który zaatakował mężczyznę w północnej części Belfastu. Świadkowie powstrzymali go przed dalszym działaniem. Szef policji oraz minister sprawiedliwości apelują o spokój i powstrzymanie się od protestów, jednak w miastach takich jak Antrim czy Newtownby gromadzą się demonstranci. W Belfaście wstrzymano kursowanie części komunikacji autobusowej, a także odnotowano blokady dróg. Mężczyzna, który został zaatakowany, trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami. NASA ogłosiła skład załogi misji Artemis 3, która ma na celu przetestowanie dokowania kapsuły Orion z księżycowym lądownikiem. W misji wezmą udział 3 Amerykanów, dowódca Randy Bresnik oraz astronauci Andre Douglas i Frank Rubio, a także Luca Parmitano z Europejskiej Agencji Kosmicznej, który będzie pierwszym Europejczykiem w tej misji. Start Artemis 3 planowany jest na rok 2027, a kolejną misję, Artemis 4, zaplanowano na 2028 rok. Astronauci zostaną wyniesieni rakietą SLS na niską orbitę okołoziemską, gdzie przetestują dokowanie do lądowników księżycowych, które mają zostać opracowane przez koncerny SpaceX i Blue Origin. Płaca minimalna w Polsce wzrośnie od stycznia 2027 roku do 4950 zł brutto. CO oznacza podwyżkę o 144 zł. Poseł klubu Centrum Ryszard Petru ocenił, że dotychczasowy wzrost płacy minimalnej był wystarczający i należy skupić się na podwyżkach dla osób zarabiających więcej. W rozmowie z Wydarzeniami Polsatu podkreślił, że obecny wzrost wynagrodzeń jest sukcesem polskiej gospodarki. Rząd ma przedstawić nową propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia Radzie Dialogu Społecznego do 15 czerwca. Ostateczna kwota zostanie ogłoszona w Monitorze Polskim do 15 września. We wtorek, około godziny 21.45, dojdzie do największego zbliżenia Jowisza i Wenus, dwóch najjaśniejszych planet widocznych na wieczornym niebie. Dystans między nimi wyniesie zaledwie jeden symbol stopnia 36, co odpowiada trzem średnicom tarczy Księżyca. Zjawisko, określane jako tańca planet, będzie najlepiej widoczne w północno-zachodniej części kraju. Koniunkcja, która występuje średnio co 10 do 12 miesięcy, będzie trwać do soboty 13 czerwca. Obserwatorzy nie będą potrzebować specjalistycznego sprzętu, aby dostrzec intensywne światło obu planet. Prezydium Sejmu skieruje wniosek do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberti Metsoli o uhonorowanie Aleksandra Kwaśniewskiego tytułem wybitnego członka Europejskiego Orderu Zasługi. To prestiżowe wyróżnienie dotychczas otrzymali tylko dwaj Polacy, Lech Wałęsa oraz Jerzy Buzek. Celem orderu jest docenienie zaangażowania polityków w promowanie i obronę europejskich wartości. O przyznaniu orderu decyduje 7-osobowa komisja, w której skład wchodzą przedstawiciele Parlamentu Europejskiego oraz wybitne osobistości europejskie. To były wiadomości Radia DHT.

0: classic rock. Keeping the music alive. The Big Rock.
1: Wiadomości Radia DHT. News.
2: Minęła 23. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Amerykańska Służba Celna i Ochrony Granic odmówiła wjazdu do Stanów Zjednoczonych somalijskiemu sędziemu Omarowi Artanowi, który miał sędziować podczas mundialu. Somalijski rząd oraz Federacja Piłkarska domagają się wyjaśnień, jednak FIFA odcina się od sprawy, podkreślając brak wpływu na politykę wizową Stanów Zjednoczonych. Amerykańskie służby powołują się na obawy dotyczące bezpieczeństwa, nie podając szczegółowych informacji. Somalijski minister sportu wyraził żal z powodu sytuacji, podkreślając osiągnięcia Artana jako powód do dumy dla kraju. Rzecznik FIFA zaznaczył, że status Artana nie ulegnie zmianie i nie będzie mógł trenować ani sędziować podczas turnieju. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał z brytyjskim premierem Keirem Starmerem na temat przeznaczenia środków ze sprzedaży klubu piłkarskiego Chelsea, które wynoszą 2,4 mld funtów. Zełenski naciskał, aby fundusze te zostały przekierowane na systemy obrony powietrznej, zamiast na pomoc humanitarną, co ma na celu wzmocnienie obrony Ukrainy przed rosyjskimi atakami. Premier Starmer zapewnił, że prowadzone są rozmowy w tej sprawie. Zełenski podkreślił również, że Ukraina jest gotowa do spotkań z rosyjskim przywódcą, jednak warunkiem wstępnym musi być zawieszenie broni. W Belfaście trwają protesty, podczas których uczestnicy podpalili autobus na Newtownards Road. Jak informuje dziennik Belfast Telegraph, demonstranci wcześniej wtargnęli do pojazdu i przejęli nad nim kontrolę. W trakcie zamieszek część protestujących obrzuciła policjantów przedmiotami. Sytuacja w mieście pozostaje napięta. Monika Piątkowska została ogłoszona wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Krakowa. Informacje te przekazano podczas konferencji prasowej w Warszawie. Senatorka wyjaśniła, że jej praca parlamentarna była kluczowym powodem decyzji o kandydowaniu. Dalsze działania związane z kampanią wyborczą nie zostały jednak szczegółowo opisane. Przemysław Czarnek wezwał rząd do dymisji po kontrowersyjnej wypowiedzi wiceministra nauki Andrzeja Szeptyckiego dotyczącej ukraińskiej powstańczej armii. Podczas obrad Sejmu Czarnek domagał się zwołania Konwentu Seniorów, aby wyjaśnić, dlaczego w rządzie nadal znajdują się Ukraińcy, którzy obrażają Polaków. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska oceniła, że Czarnek bardzo świadomie dolewa oliwy do ognia i powinien wykazać większą wstrzemięźliwość. Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości uznał wypowiedź Szeptyckiego za absolutnie haniebną. W związku z napiętą sytuacją w Warszawie odbyły się rozmowy między ukraińskim szefem kancelarii a polskimi ministrami. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.

0: Big Rock.
1: The Big Rock.
0: The Big Rock.
2: Everything that rocks. Rocks.
3: Wiadomości Radia DHT. News.
4: Minęła północ. Czas na serwis w Radiu DHT. Rafał Komarewicz z Centrum skrytykował kandydaturę senator Moniki Piątkowskiej na prezydenta Krakowa, określając ją jako przywiezioną w teczce, ponieważ od lat nie mieszka w tym mieście. Piątkowska, wspólna kandydatka Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, podkreśliła swoje związki z Krakowem, jednak jej wybór budzi sceptycyzm także wśród przedstawicieli ludowców. Radosław Lubczyk z PSL wskazał, że głównym pretendentem do urzędu pozostaje Łukasz Gibała. Wybory na prezydenta Krakowa odbędą się w związku z nadchodzącymi przedterminowymi wyborami. Siły Centralnego Dowództwa Stany Zjednoczone rozpoczęły przeprowadzanie uderzeń w Iranie w ramach samoobrony po zestrzeleniu amerykańskiego śmigłowca Apache. Amerykańska armia określiła te działania jako proporcjonalną odpowiedź na irańską agresję. W komunikacie podkreślono, że misja ma na celu ochronę amerykańskich sił w regionie. Dalsze szczegóły dotyczące operacji nie zostały ujawnione. W najbliższych dniach w Polsce prognozowane są intensywne opady deszczu oraz burze, a temperatura nie przekroczy 20 stopni Celsjusza. W nocy z wtorku na środę front chłodny przyniesie deszcz i wygasające burze głównie w wschodnich i południowo-wschodnich regionach kraju. Ulewy, podczas których spadnie od 30 do 50 litrów na metr kwadratowy, mają wystąpić w nocy ze środy na czwartek. W ciągu dnia zachmurzenie będzie duże z możliwymi przejaśnieniami, a temperatura maksymalna wyniesie od 14 do 18 stopni Celsjusza. W weekend prognozowane są dalsze opady deszczu, szczególnie w Karpatach, a maksymalne temperatury będą oscylować od 17 do 22 stopni Celsjusza. W Londynie miało miejsce spotkanie, w którym uczestniczyli prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, kanclerz Niemiec Friedrich Merz oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Tematem rozmów były warunki niezbędne do zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Polska nie została zaproszona na to spotkanie, co po raz kolejny podkreśla jej brak w kluczowych rozmowach dotyczących pokoju w Europie. Dalsze kroki w tej sprawie nie zostały określone w materiałach. Komisja Europejska zobowiązała koncern Meta do tymczasowego przywrócenia darmowego dostępu do asystentów sztucznej inteligencji na WhatsAppie dla zewnętrznych dostawców. Decyzja jest wynikiem stwierdzenia naruszenia unijnych przepisów dotyczących konkurencji przez Metę, która wprowadziła zmiany w regulaminie, ograniczając dostęp do interfejsu API WhatsApp. Meta ma 5 dni roboczych na dostosowanie się do tego nakazu, który ma obowiązywać do czasu wydania ostatecznej decyzji przez komisję. Przywrócenie funkcjonalności ma na celu zapobieżenie poważnej szkodzie dla konkurencji na rynku. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.
3: Słuchacie Radia DHT.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Irański minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi zapowiedział, że Iran nie pozostawi bez odpowiedzi żadnego ataku ani groźby ze strony Stanów Zjednoczonych. Podkreślił, że mimo porażek na polu bitwy, Stany Zjednoczone próbują przetestować irańską determinację. Araghchi wezwał Stany Zjednoczone do opuszczenia regionu, jeśli pragną zapewnić sobie bezpieczeństwo. Mariusz Błaszczak, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, został skonfrontowany w Sejmie z pytaniami o rzekome wprowadzenie opinii publicznej w błąd w kwestii waluty koreańskich pożyczek na uzbrojenie. Dziennikarskie śledztwo wykazało, że pożyczki, które były przedstawiane jako niezaciągane w euro, w rzeczywistości obejmowały zobowiązania w tej walucie. Błaszczak nie odpowiedział na pytanie, dlaczego wcześniej twierdził, że pożyczka nie została zaciągnięta w euro, a jego argumenty dotyczące różnic między kredytami komercyjnymi a projektem politycznym, Dare Safe, nie rozwiały wątpliwości dziennikarki. W ramach umowy z Koreą Południową podpisanej w 2022 roku, Polska zaciągnęła pożyczki, z których większość opiewała na kwotę 5 miliardów euro. Dziennikarz wskazał także na różnice w oprocentowaniu między tymi zobowiązaniami a unijnym programem SAFE. Donald Trump rozpoczął ofensywę wśród członków swojej partii, eliminując kariery republikanów, którzy nie wykazali wystarczającej lojalności. Jego działania mogą prowadzić do osłabienia własnej pozycji, ponieważ rosnąca opozycja w partii zaczyna blokować jego inicjatywy i plany. W wyniku tej sytuacji Trump może stać się największą ofiarą swojej politycznej wendety. Premier Belgii Bart De Wever skrytykował Francję i Niemcy za nieosiągnięcie porozumienia dotyczącego wspólnego programu budowy nowego myśliwca. Projekt miał na celu zastąpienie niemieckich samolotów Eurofighter oraz francuskich Rafaeli. De Wever określił sytuację jako czystą głupotę i arogancję. Podkreślił, że brak współpracy w tak kluczowym przedsięwzięciu jest nie do zaakceptowania. Obywatel Turcji Hussein A. usłyszał 5 zarzutów, w tym gwałtu, po serii napaści na tle seksualnym w Poznaniu i Szczecinie. Mężczyzna przyjeżdżał z Berlina do Polski, gdzie w 2025 roku napadał głównie na młode kobiety oraz wykorzystał seksualnie 10-letniego chłopca. Jego przestępczy proceder rozpoczął się w Poznaniu, gdzie w tramwajach i autobusach atakował swoje ofiary. Po zatrzymaniu w Szczecinie Hussein A. grozi dożywocie, ponieważ jedna z jego ofiar nie miała ukończonych 15 lat. Mężczyzna był wcześniej wielokrotnie karany za przestępstwa na tle seksualnym. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.
0: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Bułgaria wstrzymała pomoc wojskową dla Ukrainy, CEO ogłosił szef bułgarskiego resortu obrony, Dimitar Stojanow. Premier Rumen Radev stwierdził, że sytuacja Ukrainy jest skazana na zagładę i zasugerował, że Kijów powinien rozpocząć negocjacje pokojowe z Moskwą z pośrednictwem Unii Europejskiej. Nowy rząd w Sofii wyraża większą przychylność wobec Kremla, jednak unika otwartej konfrontacji z Brukselą w sprawie Ukrainy. Do tej pory Bułgaria dostarczyła Ukrainie 13 pakietów pomocy. W Berlinie przestępczość klanowa staje się coraz poważniejszym problemem. CEO zostało oficjalnie potwierdzone przez władze miasta. Wzrost tej formy przestępczości budzi obawy wśród mieszkańców, a politycy nie podejmują skutecznych działań w celu jej zwalczania. Sytuacja ta wskazuje na konieczność opracowania nowych strategii, aby skutecznie stawić czoła rosnącemu zagrożeniu. Polska może liczyć na stałą obecność wojsk Stanów Zjednoczonych, CEO potwierdził szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Paweł Kowal po wizycie w amerykańskim kongresie. Kowal zaznaczył, że Komisja Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów rekomenduje zmianę baz czasowych na stałe, podkreślając, że Polska zasługuje na wsparcie na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckim. Minister Obrony Narodowej poinformował, że w Stanach Zjednoczonych trwa proces planistyczny dotyczący rozmieszczenia wojsk w Europie, a Polska otrzymuje wsparcie od Kongresu i Senatu w postaci aktów prawnych zwiększających obecność amerykańskich żołnierzy. Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy żołnierzy Stanów Zjednoczonych, a Kowal dodał, że nie przewiduje się ich zmniejszenia. Po ataku nożownika w północnym Belfaście, szef policji oraz politycy z Irlandii Północnej zaapelowali o spokój. Brytyjskie